0: Iye nditomvera zonsezi zikufikano chokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete nthawi tsopano ntsiko muno ndi 5:30 nthawi yoti tikupatsireni ankhani za mchigawo chatete ndizo wonjezerapo.
1: Kani za chigawo chatete ndizo wonjezerapo.

Kunali kuimba koko makumene kuja ndithu kwa B1 kuchokera mdziko la Zambia. Omvera zonsezi zikufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki tete. Uyu ndi Billy Kaunda amenenso wadza ndi nyimbo yake akuti msandipute dala. Mwayamba na ndiani kodakulu. Talowani mbwalo.